Whoa.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

သာဓုဘဂဝန်ဤအရိယသာတိယသာဓုနာမိတ္တ

cieplej niż w polskiej Warszawie. Tu latem zasypiasz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu, bracie, ty wpadaj tu, siostro. Ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what's your color, just feel it, feel that city of dream, and this is real.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę 26 sierpnia, Eyeborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich w wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem dzień po dniu również. A skoro tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne, natomiast w weekendy poza powtórkami programów zmieniającego tygodnia możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny, to będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pkedu.pl, postaram się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania, no i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie.
No i jeszcze jedna sprawa i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo, a mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no, na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeszcie i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield, w Amsterdamie, nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 15 dzień czerwca i 166 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Jolanta i Wit, ale także Oliwia, Witold, Bernard, Angelina, Adelaida, Izolda, Abraham, Leonida, Witosław, Lotar, Wisława, Albertyna, Witolda, Liba, Wisław, Germana, Placyda i Edburga. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodatkowo dzisiaj obchodzimy Dzień Wiatru. Oj, wiało momentami, to muszę wam przyznać. Dodatkowo ogólnopolski dzień dogoterapii. Pieski oczywiście też szybko jak wiatr potrafią biegać. A poza tym Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Oni zdecydowanie wolniej się poruszają. A jeżeli chodzi o opcje koncertowe, to zapraszam was na jutro do Tauron Areny na Lost Generation Festival. A to wszystko rozpocznie się już o godzinie 12. Na początku oczywiście będzie cała masa atrakcji, bo będą gry, zabawy ludu polskiego, dodatkowo jeszcze CF98, która zapewni oczywiście wstawki muzyczne co jakiś czas. Jednym słowem, długo się będzie działo, ale wieczorem, moi drodzy, to już będzie naprawdę odlot. Od godziny 16 zaczyna się wejście, natomiast od 16.45 koncerty. Najpierw Lagwagon, później Hollywood Undyte, później Derasmus, Papa Roach i The Offspring na sam koniec od 22 do 23.30. Jednym słowem, moi drodzy, cała plejada gwiazd lat 90. i 2000. Myślę, że to jest coś, co na pewno wielu by chciało zaliczyć. Również ja niestety akurat nie zdążyłem nabyć biletu. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, proponuję wam wycieczkę do multikina i to w dodatku całkiem śpiewającą wycieczkę. Nie wiem, czy pamiętacie K-popowe łowczynie demonów. Taki film, trochę animacja, trochę, no powiedzmy, animacja w stylu mangi, ale niekoniecznie. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to film, który w kategoriach oscarowych w tym roku całkiem mocno zaistniał. Natomiast zapraszam was na ten film nie bez kozery, bo jutro o 17.50 możecie pójść na ten film, ale również sobie pośpiewać, bo będzie on połączony z karaoke. Jednym słowem, moi drodzy, przyjemne z pożytecznym, no chyba, że traficie akurat na osobę zbliżoną walorami głosowymi do mnie w pobliżu, no wtedy to karaoke może wam się troszeczkę nie spodobać. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to informacja no z dużej ogólnie rzecz ujmując. Otóż mamy podpisane porozumienie, w ramach którego Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, ale także spółka Newag podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia zaawansowanego hubu naukowo-technologicznego, a celem porozumienia jest powołanie wspólnego podmiotu odpowiedzialnego za rozwój i komercjalizację technologii kwantowych w Polsce. A że jest to technika, no powiedzmy, przyszłościowa i technika, która umożliwia prowadzić naprawdę zaawansowane badania i obliczenia, jest to na pewno rzecz nad wyraz ciekawa. A ciekawostką jest to, że podpisały się pod tym trzy te najbardziej zaawansowane technologicznie uczelnie Krakowa. Jednym słowem, moi drodzy, będzie się działo. Oj, będzie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie polecam oczywiście wejście na stronę internetową www.nowinki.pl. Tam możecie nas słuchać. Wystarczy nacisnąć przycisk włącz radio i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o to, co musicie zrobić. Później to sprawa należy do nas, a my już gwarantujemy doskonałą muzykę, ciekawe informacje i formę spędzania czasu oczywiście. A skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jakby co, to jutro tuż po 9 startuje poranek, wieczorem o 21 Worek Buszy, na który oczywiście już w tej chwili zapraszam, natomiast dzisiaj, za chwilę, za momencik GPS
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj Magdo, co? My tego miał kurde, co? To tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężko tu jest praca.
1: Tak jest, tak jest.
2: GPS!

0: wprowadzamy w nowy tydzień. Dzień dobry albo dobry wieczór, to w zależności czy jesteście przestawieni na godziny mundialowe. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, a wprowadzać was będą klasycznie
1: Albert Pusa
0: oraz Jakub Green. Realizuje nas niezastąpiony Słowik Piotr. Witamy was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie w tym piłkarskim okresie. Mam nadzieję, że pomiędzy teraz meczami jesteśmy w stanie zająć wam jeszcze, umilić wam tę najbliższą godzinę.
1: Tak jest, bo następny mecz zacznie się właśnie o godzinie 21, więc...
0: Belgia-Egipt.
1: Belgia-Egipt, tak.

0: Kuba zapowiedział, że Kraków, ale nie do końca, bo zostajemy w regionie faktycznie, ale nie będziemy mówić o tym, co się dzieje w Krakowie, ponieważ przenosimy się bardziej w stronę Wadowic, mianowicie do Babicy właśnie, pod
1: jednej.
0: Królestwem Kremówek, tak, Babica sztuk 1, dokładnie, ponieważ tam wydano pozwolenie na budowę pierwszego w Polsce całorocznego krytego stoku narciarskiego.
1: No, nice.
0: Jest to na tyle ciekawe, że właśnie, tak jak powiedziałem, to ma być pierwsza taka inwestycja w naszym kraju i jedna z tak naprawdę niewielu na świecie. Mało tego, ma szansę być największym tego typu obiektem na świecie. Wacław Prorok, który jest pomysłodawcą i inwestorem tego przedsięwzięcia, generalnie na razie nie wiemy zbyt wiele, w sensie nie wiemy dokładnie, kto się zajmie tym projektem, kto będzie wykonawcą, nie wiemy, kiedy dojdzie to do skutku. Najpóźniej za kilka miesięcy wszystko ma być jasne,
1: to
0: aczkolwiek...
1: To żaden z niego prorok.
0: Aczkolwiek, co wiemy do tej pory, że będzie to właśnie w Babicy pod Wadowicami, tak jak powiedziałem, Babica sztuk 1. Bo poza anteną sobie z Kubą żartowaliśmy, że w sumie to...
1: No bo babice,
0: ja źle powiedziałem, bo powiedziałem babice. Tak,
1: bo
0: powiedziałem
1: babice też są chyba, nie? Gdzieś.
0: Tak,

0: No, gdzieś są na pewno. Ale tak, oczywiście obiekt ma umożliwić miłośnikom sportów zimowych korzystanie z uroków jazdy na nartach i snowboardzie przez cały rok.
1: Powiedz, jak Chrzanowskim są Babice.
0: O, widzisz.
1: Też w Małopolsce.
0: O, widzisz. Kompleks ma mieć powierzchnię około 27 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Jeszcze raz?
0: 27 tysięcy metrów kwadratowych. Pamiętaj, że to są metry kwadratowe,
1: brzmi
0: więc...
1: Brzmi jak dużo.
0: Metr razy metr. I ma być przystosowany do obsługi nawet 2000 osób jednocześnie. A dla zmotoryzowanych przewidziano około 700 miejsc parkingowych. Wygląda to ciekawie. Ja osobiście nie należę do osób, które pasjonują się jazdą na nartach, ba, nie pamiętam, czy tak naprawdę kiedykolwiek na nartach jeździłem. Aczkolwiek samo to, że taki obiekt może powstać, jest bardzo ciekawe. Mało tego, że właśnie ma szansę być jednym z największych tego typu obiektów na świecie. Przy okazji będąc właśnie pierwszym w Polsce. Aż się prosi o Polska Górą. Nie wiem, czy Piotrek ma to w zanadrzu.
2: Polska Górą.
0: Oczywiście, zawsze że ma. Niezawodny. No dobra. Więc to tyle. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, a ktoś z was na pewno jest zainteresowany, to będziecie mogli się wybrać.
1: A jestem w szoku, że tak akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o ten akurat sport, to mam trochę większe doświadczenie od ciebie, bo jak miałem jakieś 10 lat, to biegałem na biegówkach.
0: Ja co najwyżej na sankach sobie pojeździłem.
1: Na jabłku było zjeżdżane.
0: Weathers w utworze Waste Me.

0: tak jak mówiłem, ja mam w tym tygodniu polskie tematy bardzo, a więc zostajemy w Polsce, a dokładniej w Żyrardowie. Będziemy się znajdować w tej historii, gdzie policja została wezwana do kradzieży. Czyli coś, co lubimy, o czym lubimy rozmawiać na antenie w takim GPS-a.
1: Co tym razem zajumano?
0: Przejdziemy do tego. Do tej kradzieży doszło w nocy 9 czerwca. Analiza monitoringu pozwoliła szybko ustalić podejrzanego, a jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego mężczyznę. Co najbardziej kuriozalne, podczas zatrzymania miał przy sobie część skradzionego towaru. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, za którą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. I teraz ja pytam ciebie, co ukradł?
1: 5 lat pozbawienia wolności, to można było się domyślić, że tak będzie.
0: Klasyka.
1: Podczas zatrzymania miał to przy sobie.
0: Tak.
1: Nie było tam podanej żadnej wartości ani nic takiego.
0: Jeszcze jej nie podałem, ale mogę ci podać. Wartość oszacowana na 1070
1: zł. 1070
0: zł. Tak.
1: Co to może być?
0: A, bo nie pamiętasz.
1: 1070 zł.
0: Tak, 1070. Nie, to nie było. To był towar o wartości 1070 zł.
1: Okej. Czy to jest... Pogramy sobie trochę w ciepło-zimno. Czy to jest coś takiego kolekcjonerskiego, jak wcześniej gadaliśmy?
0: Zdecydowanie nie.
1: Na przykład,
0: chociaż
1: nie.
0: Kiedyś się to kolekcjonowało. Jeszcze tak z 6 lat temu.
1: Dobra, inaczej. Czy normalnym jest to, że jakby ktoś może to mieć po prostu przy sobie? W sensie, wiesz, na przykład jak ty masz cały czas przy sobie telefon. Czy to jest coś takiego? Czy to był
0: aż
1: telefon?
0: Tak nie.
1: Nie. Okay. No dobra, nie wiem. Poddaję się.
0: Otóż zostało skradzione 36 opakowań papieru toaletowego.
1: Przy sobie to miał.
0: Zawierających łącznie około 1800 rolek.
1: Przy sobie to miał.
0: Część skradzionego towaru.
1: A,
0: więc
1: dobra.
0: Nie wiemy jaką, więc mógł mieć dwie.
1: Okej.
0: Okay. Z tych 1800 rolek.
1: To może on po prostu miał przy sobie jedno opakowanie sprzedawane na lewo. Może on po prostu jest takim papierotoaletowym Robin Hoodem. Papierowo-toaletowym, o, to jest lepsze słowo. Robin Hoodem i po prostu przez jakiegoś WhatsAppa czy coś umawiał się z ludźmi, że im sprzeda po taniości kradziony papier toaletowy i po prostu akurat szedł do klienta i akurat go złapano.
0: Albo jest lokalny.
1: Ale jak to zidentyfikowano w ogóle, że to akurat ten papier został skradziony?
0: Bo on został po prostu, był na palecie przed marketem i gość stamtąd to zawinął.
1: No i to pewnie jakiś monitoring to widział.
0: Tak, no na
1: dobra.
0: Podstawie monitoringu gościa znaleziono.
1: Okej.
0: Okay. No, także to... nie kradnijcie papieru, proste. Bo
1: przesrane.
0: Bo trochę tak. Gówniana sprawa. No, ty mówiłeś, że ty szedłeś bardziej w jakiegoś takiego ty szedłeś jakiegoś takiego papierowo-toaletowego dealera, czy coś takiego. Ja to raczej widzę, że gość powinien być jakimś Don Kibelone, czy jakoś coś te strony. Kibleone, o.
1: Wiesz, no niby Antony Soprano działał w branży...
0: Że taki, wiesz, papierowo-toaletowy mafiozo, nie?
1: No to jest trochę taki przemysł mafijny w sumie, jak tak o tym pomyślisz.
0: Tylko zamiast białym proszkiem, to handlujesz białymi rolkami.
1: Przynajmniej kolor się zgadza.
0: Disturbed, Stronger on Your Own.

0: To teraz trochę o trendach.
1: O!
0: Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak to Amerykanie odkryli rosół i kompot i nadali swoje własne nazwy. Tak tym razem jednak zostaniemy w Polsce i tym, co w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, stało się popularne.
1: Na schabowego znalazłem w internecie jeszcze pork pancake.
0: Pork pancake. Wow. No dobra. Zbieranie plastikowych butelek. Całkiem proste, nie?
1: No.
0: Wiadomo, z czym to się je, wiadomo, o co chodzi. Chodzi oczywiście o polowanie na butelki kaucyjne i potem masowe zwracanie je do butelkomatów. To stało się modą, trendem w zasadzie, na właśnie TikToku i jest bardzo dużo materiałów, gdzie młodzi Polacy po prostu zbierają butelki, po czym je zwracają do butelkomatów i następnie chwalą się, ile udało im się uzbierać.
1: Chcesz mi powiedzieć, że polscy żule od lat byli trendseterami?
0: Influencerami.
1: Wow.
0: Bez telefonów po prostu. Właśnie chciałem to sobie zostawić na puentę, ale jako, że już o tym powiedziałeś, to kontynuuję, że teraz, jeżeli widzimy kogoś na ulicy, kto grzebie po śmietnikach, to niekoniecznie musi być osoba w kryzysie bezdomności na przykład, tylko może być to po prostu influencer. Więc tym bardziej nie będę się dziwił osobom, które takim osobom, takim ludziom niekoniecznie będą chcieli dawać pieniądze.
1: Znaczy, wiesz,
0: influencerowi
1: znaczy,
0: tym bardziej bym
1: znaczy,
0: nie dał.
1: Wiesz, to łatwo rozpoznać, jeżeli ma w ręku iPhone'a albo kamerę, to znaczy, że influencer.
0: Tak jest. Zwłaszcza jeśli mówi do tego telefonu bądź kamery w bardzo specyficzny sposób.
1: Kochani, znalazłem już dzisiaj 4 butelki, więc mam 2 złote.
0: Właśnie zebrałem tyle butelek i idę właśnie do Lidla, do butelkomatu je wszystkie oddać i zaraz zobaczymy, ile z tego się uzbierał. I właśnie jeden z takich polskich influencerów, polskich TikTokerów chwalił się tym, że zarobił na tym ponad 600 zł. No ale jak to w trendach bywa, są też tego przeciwnicy. I wyobraź sobie, że poza tymi, no w zasadzie, grzecznymi ludźmi, którzy tak naprawdę poniekąd promują, powiedzmy, zbieranie tych plastikowych butelek, no bo poniekąd jest to też zbieranie gdzieś tam śmieci, zwłaszcza jeśli chodzi o chodzenie na przykład właśnie obok Tauron Areny po jakimś większym koncercie, a okay. Bring Me The Horizon ostatnio grało, więc można było tam znaleźć dużo faktycznie plastikowych butelek, które nadały się do takiego butelkomatu. Były to butelki zwrotne.
1: Mhm.
0: Wyobraź sobie, że znaleźli się ludzie, którzy są przeciwnikami tego trendu. Nawet nie chodzi o sam ten pomysł butelek kaucyjnych.
1: Zastanawiam, czego tu być przeciwnikiem, musisz
0: dokładnie
1: mi
0: oświecić. Nie wiem, dlaczego oni to robią.
1: Myślałem, że będziesz mieć jakieś wytłumaczenie.
0: Nie wiem, dlaczego oni to robią, ale no cóż, oni po prostu albo niszczą te butelki w taki sposób, żeby butelkomaty ich nie przyjmowały, albo przed wyrzuceniem butelki do śmieci w jakiś sposób po prostu usuwają z nich kod kreskowy. Wycinają go, zamalowują go, przepalają, cokolwiek. Byleby po prostu kod kreskowy nie zczytał, by butelkomat nie zczytał kodu kreskowego. Więc mamy ciekawe dwa spektra, jak to wszystko, co się dzieje popularne, ma swoich zwolenników i swoich przeciwników. Ja jestem temu, szczerze mówiąc, kompletnie obojętny, aczkolwiek bliżej mi raczej do pochwalenia tych pierwszych. W sensie tych, którzy zbierają te butelki.
1: Tak, ja też byłbym tego bliżej, no bo jednak robi się czyściej.
0: Pozdrawiam serdecznie moją siostrę, która krzywo na mnie spojrzała, jak wywaliłem butelkę, puszkę po Red Bullu do śmieci. To kompletny odruch był. Julia Rocka, głupia.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Internautów podpalił, to na pewno. No. Każdy z nas był, przynajmniej raz jestem przekonany, w hotelu, w którym był szwedzki stół.
4: Tak jest, ja byłem.
3: Też byłem. Byłeś? Był.
4: A nawet jeśli nie w hotelu, to na przykład na jakimś weselu nawet, czy coś.
3: Tak, ale chodzi mi konkretnie o hotele, bo okay. Hotel w Krynicy Morskiej znalazł się w centrum dość zajadłej internetowi dyskusji, bym rzekł, bo wprowadził opłatę za wynoszenie jedzenia ze śniadaniowego bufetu.
4: O, ale dlaczego?
3: Bo...
4: Okej, jestem w stanie się domyślić. Chodzi pewnie o pozostawione naczynia gdzieś tam po pokojach hotelu. Nie, nie o to chodzi?
3: Po prostu, jakby... inaczej, przeczytam tabliczkę, która tam się znalazła.
4: Dobra.
3: Szanowni Państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, że możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść. Przygotowanie przez Państwa posiłków na wynos traktowane będzie jako suchy prowiant, w odpłatności 80 zł za osobę.
4: Wow! Ale dlaczego?
3: Kierownictwo generalnie tego obiektu tłumaczy, że decyzja ma ograniczyć praktykę przygotowywania przez gości prowiantu na cały dzień z produktów przeznaczonych do spożycia na miejscu.
4: Aha, okej, dobra, czyli po prostu no nie chcą, wiesz, żeby ludzie traktowali śniadanie jako... No jak, jeśli na, tak jak mówisz, na szwedzkim stole można jeść ile się chce, że właśnie
3: tak, no
4: jeszcze
3: bo to jest takie,
4: kolację sobie zostawić.
3: Bo to jest raczej takie typowe polactwo.
4: Tak
3: że,
4: jest.
3: Znaczy inaczej. Ja jeszcze rozumiem, jeżeli to miało być takie, wiesz, że ktoś sobie robi 15 kanapek i 10 kiebasek sobie wyniesie, no to jeszcze okej, dobra, to może mieć sens, nie? Ale jeżeli na przykład zrobi sobie małą kanapeczkę na później i to wyniesie, no to bądźmy szczerzy.
4: No to już tak.
3: Ja bym to skalował chyba, że jak ktoś sobie wyniesie kanapkę na jakieś drugie śniadanie, takie małe coś tamtego, bo nie wiem, bo teraz, nie wiem, brzuch boli i nie możesz zjeść teraz, a później już będzie zamknięte cokolwiek.
4: Ale powiem ci, że ja nawet bym nie pomyślał o tym, żeby sobie w takim miejscu wziąć jedzenie na później z takiego
3: Mi się czasem zdarzało, rzeczywiście, będąc w takich miejscach, robiąc sobie, ale to rzeczywiście coś takiego małego, żeby coś sobie przekąsić w okresie doobiadowym, bo wiadomo, jak jesteśmy, no to albo jemy obiad w hotelu, no bo mamy pełne wyżywienie, albo jemy gdzieś na mieście, no to rzeczywiście jakąś taką małą kanapkę, żeby coś tam ewentualnie mieć, nie?
4: Okej. Okay.
3: Ale nie wynosiłem drugiego i trzeciego śniadania, nie? Umówmy się.
4: No także pamiętajcie, że te wszystkie jakieś, na przykład, nie wiem, mydełka, czy coś, które dostajecie podczas pobytu hotelowego, to generalnie są dla was, to branie ich to nie jest kradzież.
3: Tak, ja to wynoszę.
4: Ale no w tym wypadku no jestem w stanie trochę zrozumieć mimo wszystko ten zabieg. Co prawda może nie do takiej skali, jak to ująłeś, że aż 80 zł za wzięcie sobie kanapeczki na później, no bo bez przesady. Ale wiem, o co chodzi.
3: No generalnie no, nie dziwią podzielone reakcje, nie? No,
4: tak jest.
3: Część komentujących poparła hotel, wskazując na rosnące koszty prowadzenia działalności. Inni zaś uznali nowe zasady za zbyt restrykcyjne wobec klientów.
4: No z tą restrykcyjnością trochę bym się zgodził.
3: I
4: to
3: z tą
4: ma sens.
3: Kwotą bym się nie zgodził.
4: Właśnie.
3: Przede wszystkim.
4: To ma sens, ale do pewnego pułapu.
3: Ta kwota z jednej strony jest straszna, strasznie wysoka, tak bym powiedział, a z drugiej...
4: Działa,
3: bo odstrasza
4: tak
3: chyba,
4: jest,
3: nie?
4: Tak jest, po to są kary, żeby odstraszać.
3: Chyba, że ktoś lubi żyć w ciągłej adrenalinie, to wtedy wynosi po kieszeniach i ma nadzieję, że go nie złapią.
4: Tak, to są te same harlekiny, które jeżdżą komunikacją bez biletów.
3: Przeczytaj to, bo ty, to chyba twoje, tak? A ja nie,
4: to nie moje.
3: To nie twoje? O Jezu, to ja nie wiem.
4: Felix Jane Hyde...
3: I Alex Iono?
4: Alex Iono, Hot to Touch.
3: Gramy.

0: much.
1: No, to jesteśmy z powrotem i Włochy teraz mamy.
2: Mamma mia.
1: To jest właśnie to miejsce, do którego się udamy, tak jak zapowiadałem. Na początku miejsce, które znamy, kochamy. No dobra, kto kocha, ten kocha. Co ale ciekawego znów zrobili Włosi?
2: No, co ciekawego tym razem? No, daj mi, bo ja uwielbiam.
1: Uwaga, bo Włosi, w zasadzie jedna z włoskich plaż, wprowadziła pewien zakaz. I to nie jest zakaz dla wszystkich, tylko dla osób od 10 do 65 lat. Jak myślisz? Plaża. No tam to ograniczenie wiekowe akurat nie jest żadną wskazówką. Ale
2: zakaz
1: czego można by było zakazać?
2: Pieluch.
1: Nie.
2: No bo poniżej 10 to jakby ma sens.
1: Okej. Uwaga. Bo władze miejscowości Villa Simus na Sardynii wprowadziły bardzo kontrowersyjne przepisy na plaży Punta Molentis.
2: Okej.
1: A tym przepisem jest zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat. Wprowadzono całkowity zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat.
2: No właśnie, bo ja ciekawostkę miałem, że dla tych, którzy nie mówią po hiszpańsku, jest różnica pomiędzy słowem parasol i paraguas. No
1: tak
2: bo
1: jest.
2: Parasol, jak sol, to jest przed słońcem i paraguas, jak aguas, przed wodą. Są dwa różne parasole.
1: Haha. I see what you did there. Ale nie jesteśmy w Hiszpanii, jesteśmy we Włoszech. Władze Villa Simus twierdzą, że to wszystko dla bezpieczeństwa, bo generalnie w zeszłorocznym sezonie był pewien pożar właśnie na tej plaży wywołany przez podpalaczy, a podpalane były właśnie jakieś parasole i tego typu rzeczy. No i w związku z tym wprowadzono zakaz używania parasoli, altan, namiotów i jakichkolwiek innych sposobów ochrony przed słońcem. Więc okay. Totalnie nic. Więc jeśli planujecie się tam wybrać, wyposażcie się po prostu w jakiegoś dobrego SPF-a.
2: Mało tego,
1: jeżeli się nie będziecie trzymać tego zakazu, no to też jest opłata w wysokości 10 euro za samo wejście, w ogóle sobie wyobraź. Moment, jakie tutaj...
2: Ale
1: nie mam
2: w sensie,
1: informacji, jaka będzie kara, przepraszam.
2: Ale w sensie, czekaj, płacę 10 euro, wchodzę i wchodzę z parasolem i wtedy mogę?
1: Nie, to przepraszam, to jest mój błąd. Nie mam tutaj podane, ile potencjalnie kosztowałby taki, nie wiem, mandat, taka kara, ale generalnie no to samo wejście na plażę teraz też kosztuje 10 euro.
2: A wyobraź sobie, gdyby w takiej ustce albo w Kołobrzegu nagle na plaży zabroniono parawanów.
1: Wow, no
2: to
1: jest...
2: by się zrobił za jazgot?
1: Tak jest. Polski odpowiednik, plażowy polski odpowiednik amerykańskich turf warsów by zniknął. Bo w sumie trochę takie zajmowanie terenu trochę
2: no nie?
1: było w sumie. No, w każdym razie dosyć niecodzienny... dosyć niecodzienny przepis. No i cóż... To tyle po prostu. Oni mieli parasole, już ich nie mają, a u nas parawany dalej są. Ciekawe, czy to się zmieni.
2: W teorii powinniśmy teraz zagrać parawany tango, ale tego nie zrobimy.
1: Ale zagramy Walk on the Earth w utworze Knock 'em Down.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podajesz?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Tak jak wspominałem, mam polskie tematy, ale nie do końca zawsze, jak się okazuje, o Polsce, ale tym razem o Polaku. To jest temat, o którym mogliście słyszeć, bo był dość głośny w zeszłym tygodniu, ale i tak stwierdziłem, że o nim pogadam, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, bo 39-letni pan Dawid Schulz, Polak, od lat mieszkający w Wielkiej Brytanii, wygrał w internetowej loterii luksusowy dom wart około 1,8 miliona funtów, samochód terenowy oraz 25 tysięcy funtów w gotówce. Gratulujemy bardzo serdecznie. No i co się robi z taką wygraną? No się zostaje i się korzysta, prawda?
1: Chyba, że. Ja znam tę historię, przyznam ci się, bo jak szukałem tematów, to się nad tym zastanawiałem, ale stwierdziłem, że poszukam dalej.
0: Tak, otóż nie tym razem. Mężczyzna, który pracował wcześniej jako konduktor i maszynista kolejowy, przyznał, że mimo ogromnej wygranej nie zamierza jednak budować nowego życia na Wyspach. Jego celem jest sprzedaż nieruchomości i powrót do Polski wraz z rodziną. Jak podkreśla, od dawna marzył o powrocie do ojczyzny, a wygrana daje mu finansową niezależność i możliwość rozpoczęcia nowego etapu życia bez obaw o przyszłość.
1: Tak, bo z tego co pamiętam, w tej loterii, czy jakkolwiek to można nazwać, wydaje mi się, że to była chyba loteria, bądź jakiś konkurs, jak zwał, tak zwał, to zwycięzca miał dwie opcje. Właśnie dostawał ten samochód i nieruchomość lub nieco mniejszy, ale jednak ekwiwalent pieniężny. I właśnie chyba na tę opcję nasz Polak się zdecydował, jeśli dobrze pamiętam.
0: Warto zaznaczyć, że w tym momencie 2 miliony funtów to jest równowartość niecałych 10 milionów złotych.
1: No więc można sobie życie ułożyć, co?
0: No i ja bym sobie na nowo ułożył za 10 tysięcy, a dopiero miliony.
1: No widzisz, jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia, można by było powiedzieć.
0: No jak ładny trochę jestem.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: No, to prawda.
1: W sumie to lepsze nawet.
0: Oliver Tree i Robin Schulz.
1: Schulz utworzy... swoją drogą.
0: No właśnie, w utworze Misiu. Takie memorandum trochę dla pana Olivera Tree, którego nie ma już z nami.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu o obecnych trendach, prawda? O gromadzeniu butelek i masowym zwracaniu ich do butelkomatów.
0: No.
2: A teraz porozmawiamy sobie o nieco starszym, w zasadzie to dużo starszym trendzie, który można by było nawet podpiąć już pod tak zwanego martwego mema.
0: Mumifikację.
2: Co?
0: Nie wiem, trend dawno był, nie robili tak.
2: Dobra. Wracamy do tematu i to jest przy okazji sprawa, która zahacza o tematykę kierowców. Jak słyszysz o jakichś trendach z przeszłości i kierowcach, zwłaszcza tych źle parkujących, to przypomina się jedna rzecz.
0: Karniaczek.
2: Karniaczek, mm-hmm. Dokładnie. Czyli pewien organ, prawda, naklejka, taka paróweczka, prawda. Generalnie jak ktoś słabo zaparkował, to mu się nalepiało takiego. I generalnie, uwaga, okazuje się, że ktoś jeszcze tak robi.
0: Taki karny kaktus.
2: Kiedyś ludzie naklejali na samochody te naklejki, teraz wystarczy, że wyślą nagranie do StopHama. Ale, uwaga, w Płocku pewien mężczyzna, 52-letni, właśnie cały czas taką praktykę uskuteczniał. I nie uszło mu to na sucho, ponieważ okazało się, że mężczyzna odpowie przed sądem i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jak myślisz, za co? Pierwsza myśl? Co, jakiś wandalizm?
0: Za wandalizm, za niszczenie mienia.
2: Bliżej tego drugiego, ponieważ pewien właściciel samochodu właśnie w Płocku dostał taką naklejeczkę i po oderwaniu takiej naklejki zostały trwałe uszkodzenia lakieru.
0: Mm-hmm.
2: A to nie jest tania sprawa. Poszkodowany oszacował straty na blisko 5,5 tysiąca złotych.
0: Oh, wow.
2: Mała, drobna wręcz usterka lakieru. I ja nie mówię tego ze zdziwieniem, bo ja wiem, jak to działa. Praca lakiernika jest cholernie droga, ja przepraszam za wyrażenie, ale malowanie jednego elementu potrafi zahaczać o koszt 1000 złotych.
0: Na czym to nakleił? Na Porsche?
2: Nie wiem, co tam było, może też jakiś drogi lakier. Nieważne. W każdym razie, bo tam były dwie naklejki swoją drogą, jeśli dobrze czytam, to tam były właśnie dwie naklejki. Sprawa została zgłoszona na policję, mężczyzna został zidentyfikowany, usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, no i przyznał się do winy. Tłumaczył swoje zachowanie chęcią zrobienia na złość, więc kolejny element polskości mamy zachowany. Jak przekazano w komunikacie, funkcjonariusze znaleźli w samochodzie mężczyzny 18 podobnych naklejek, co może wskazywać, że planował podobne działania wobec innych osób.
0: Seryjny naklejkowicz.
2: Seryjny naklejkowicz.
0: Ale ja mam pytanie. Czy ten, co tak źle zaparkował, to też został karany za zaparkowanie, tak przy okazji?
2: To jest dobre pytanie, bo wiesz...
0: Czy tak po prostu mu to uszło płazem?
2: Właściciel samochodu przynajmniej miał dowód, a jak przeparkował, to dowodu na jego złe parkowanie już
0: no,
2: nie było.
0: No ale nie, no jak znaleziono tego naklejkowicza, to pewnie po jakimś monitoringu. No to ten monitoring też musiał pokazywać, że samochód był zaparkowany źle.
2: Być może, ale o tym nam nie wiadomo. No, jakby nie patrzeć, mandaty za... Gdybyśmy w GPS-ie rozmawiali o mandatach za złe parkowanie albo coś, to by było niesamowicie nudne.
0: To prawda.
2: A to jest jednak ciekawsze. No, w każdym razie będziemy się już z wami tym akcentem żegnać, bo to był ostatni temat na dziś. A już się rozpoczął mecz
0: Belgia-Egipt.
2: Belgia-Egipt. Jak na razie pewnie 0-0, bo 10 minut minęło po 21. Kuba na razie to sprawdzi, a ja się z wami będę żegnał w tym czasie. Kuba, uwaga, chyba że już jest. Już mamy wynik 0-0, więc teraz już z czystym sumieniem możemy się z wami żegnać i odesłać was, jeżeli interesuje was to, co się dzieje na tegorocznym mundialu, na tej edycji bardzo amerykańskiej. No to lećcie oglądać. My się z wami żegnamy i życzymy miłego tygodnia, a w nowy tydzień wprowadzali was
0: Jakub Green
2: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Dobranoc.
0: Cześć, cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę 26 sierpnia, Eyeborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich w wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem dzień po dniu również. A skoro tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne, natomiast w weekendy poza powtórkami programów zmieniającego tygodnia możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny, to będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno, mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pk.edu.pl. Postaram się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania, no i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie.
No i jeszcze jedna sprawa i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo. A mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no, na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeszcie i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield w Amsterdamie, nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę 26 sierpnia, Eyeborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich w wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem dzień po dniu również. A skoro tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne, natomiast w weekendy poza powtórkami programów zmieniającego tygodnia możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny, to będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pkedu.pl, postaramy się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania, no i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie.
No i jeszcze jedna sprawa i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo. A mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no, na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeszcie i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield w Amsterdamie, nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 15 dzień czerwca i 166 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Jolanta i Wit, ale także Oliwia, Witold, Bernard, Angelina, Adelaida, Izolda, Abraham, Leonida, Witosław, Lotar, Wisława, Albertyna, Witolda, Liba, Wisław, Germana, Placyda i Edburga. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodatkowo dzisiaj obchodzimy Dzień Wiatru. Oj, wiało momentami, to muszę wam przyznać. Dodatkowo ogólnopolski dzień dogoterapii. Pieski oczywiście też szybko jak wiatr potrafią biegać. A poza tym Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Oni zdecydowanie wolniej się poruszają. A jeżeli chodzi o opcje koncertowe, to zapraszam was na jutro do Tauron Areny na Lost Generation Festival. A to wszystko rozpocznie się już o godzinie 12. Na początku oczywiście będzie cała masa atrakcji, bo będą gry, zabawy ludu polskiego, dodatkowo jeszcze CF98, która zapewni oczywiście wstawki muzyczne co jakiś czas. Jednym słowem, długo się będzie działo, ale wieczorem, moi drodzy, to już będzie naprawdę odlot. Od godziny 16 zaczyna się wejście, natomiast od 16.45 koncerty. Najpierw Lagwagon, później Hollywood Undyte, później Derasmus, Papa Roach i The Offspring na sam koniec od 22 do 23.30. Jednym słowem, moi drodzy, cała plejada gwiazd lat 90. i 2000. Myślę, że to jest coś, co na pewno wielu by chciało zaliczyć. Również ja niestety akurat nie zdążyłem nabyć biletu. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, proponuję wam wycieczkę do multikina i to w dodatku całkiem śpiewającą wycieczkę. Nie wiem, czy pamiętacie K-popowe łowczynie demonów. Taki film, trochę animacja, trochę, no powiedzmy, animacja w stylu mangi, ale niekoniecznie. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to film, który w kategoriach oscarowych w tym roku całkiem mocno zaistniał. Natomiast zapraszam was na ten film nie bez kozery, bo jutro 17.50 możecie pójść na ten film, ale również sobie pośpiewać, bo będzie on połączony z karaoke. Jednym słowem, moi drodzy, przyjemne z pożytecznym, no chyba, że traficie akurat na osobę zbliżoną walorami głosowymi do mnie w pobliżu, no wtedy to karaoke może wam się troszeczkę nie spodobać. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to informacja no z dużej i ogólnie rzecz ujmując. Otóż mamy podpisane porozumienie, w ramach którego Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, ale także spółka Newag podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia zaawansowanego hubu naukowo-technologicznego, a celem porozumienia jest powołanie wspólnego podmiotu odpowiedzialnego za rozwój i komercjalizację technologii kwantowych w Polsce. A że jest to technika, no powiedzmy, przyszłościowa i technika, która umożliwia prowadzić naprawdę zaawansowane badania i obliczenia, jest to na pewno rzecz nad wyraz ciekawa. A ciekawostką jest to, że podpisały się pod tym trzy te najbardziej zaawansowane technologicznie uczelnie Krakowa. Jednym słowem, moi drodzy, będzie się działo. Oj, będzie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie polecam oczywiście wejście na stronę internetową www.nowinki.pl. Tam możecie nas słuchać. Wystarczy nacisnąć przycisk włącz radio i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o to, co musicie zrobić. Później to sprawa należy do nas, a my już gwarantujemy doskonałą muzykę, ciekawe informacje i formę spędzania czasu oczywiście. A skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jakby co, to jutro tuż po 9 startuje poranek, wieczorem o 21 Worek Buszy, na który oczywiście już w tej chwili zapraszam, natomiast dzisiaj, za chwilę, za momencik GPS
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Co się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj bagno, co? My tego miał kurde. Co? To tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest, tak jest.
2: GPS!

0: Express. Wprowadzamy w nowy tydzień. Dzień dobry albo dobry wieczór, to w zależności czy jesteście przestawieni na godziny mundialowe. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, a wprowadzać was będą klasycznie
1: Albert Pusa
0: oraz Jakub Green. Realizuje nas niezastąpiony Słowik Piotr. Witamy was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie w tym piłkarskim okresie. Mam nadzieję, że pomiędzy teraz meczami jesteśmy w stanie zająć wam jeszcze, umilić wam tę najbliższą godzinę.
1: Tak jest, bo następny mecz zacznie się właśnie o godzinie 21, więc...
0: Belgia-Egipt.
1: Belgia-Egipt,
0: tak jest. Szybkie typowanko?
1: Myślę, że Belgia.
0: Z 3-0?
1: 2.
0: Okej.
1: 2-0. 2-0 dla Belgii z mojej strony, Kuba?
0: 3-0, no.
1: Okej. Przypominamy, że trwa GPS The Last Ride na antenie Radia Nowinki. Więc jeszcze mamy przed nami, no poza dzisiejszą oczywiście, jeszcze łącznie, dwie audycje.
0: Tak, łącznie z aktualną 3.
1: Dokładnie tak. Za chwilę o tym, co w Krakowie, a w zasadzie to nie w Krakowie, ale w regionie. Co, Kuba, z twojej strony dziś będzie?
0: Z mojej bardzo polskie tematy będą dzisiaj, tak powiem.
1: Okej, okay, no... U mnie też w sumie dosyć polsko, będzie tylko jedna podróż w miejsce, które nasi słuchacze znają i kochają.
0: A teraz w takim razie zagramy sobie krótką piosenkę U2 i Pride in the Name of Love, a tak jak wspomniałeś przed momentem, za chwilkę Kraków.

0: Kuba zapowiedział, że Kraków, ale nie do końca, bo zostajemy w regionie faktycznie, ale nie będziemy mówić o tym, co się dzieje w Krakowie, ponieważ przenosimy się bardziej w stronę Wadowic, mianowicie do Babicy, właśnie, pod
1: jednej.
0: Królestwem Kremówek, tak, Babica sztuk 1, dokładnie, ponieważ tam wydano pozwolenie na budowę pierwszego w Polsce całorocznego krytego stoku narciarskiego.
1: No, nice.
0: Jest to na tyle ciekawe, że właśnie, tak jak powiedziałem, to ma być pierwsza taka inwestycja w naszym kraju i jedna z tak naprawdę niewielu na świecie. Mało tego, ma szansę być największym tego typu obiektem na świecie. Wacław Prorok, który jest pomysłodawcą i inwestorem tego przedsięwzięcia, generalnie na razie nie wiemy zbyt wiele, w sensie nie wiemy dokładnie, kto się zajmie tym projektem, kto będzie wykonawcą, nie wiemy, kiedy dojdzie to do skutku. Najpóźniej za kilka miesięcy wszystko ma być jasne,
1: to aczkolwiek... żaden z niego prorok.
0: Aczkolwiek, co wiemy do tej pory, że będzie to właśnie w Babicy pod Wadowicami, tak jak powiedziałem, Babica sztuk 1. Bo poza anteną sobie z Kubą żartowaliśmy, że w sumie to...
1: No bo babice,
0: ja źle powiedziałem, bo powiedziałem Babice. Tak,
1: bo
0: powiedziałem
1: Babice też są chyba, nie? Gdzieś.
0: Tak, gdzieś są na pewno. Ale tak, oczywiście obiekt ma umożliwić miłośnikom sportów zimowych korzystanie z uroków jazdy na nartach i snowboardzie przez cały rok.
1: Powiedz, Chrzanowskim są Babice.
0: O, widzisz.
1: Też w Małopolsce.
0: O, widzisz. Kompleks ma mieć powierzchnię około 27 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Jeszcze raz?
0: 27 tysięcy metrów kwadratowych. Pamiętaj, że to są metry kwadratowe,
1: brzmi,
0: więc...
1: Brzmi jak dużo.
0: Metr razy metr. I ma być przystosowany do obsługi nawet 2000 osób jednocześnie. A dla zmotoryzowanych przewidziano około 700 miejsc parkingowych. Wygląda to ciekawie. Ja osobiście nie należę do osób, które pasjonują się jazdą na nartach. Ba, nie pamiętam, czy tak naprawdę kiedykolwiek na nartach jeździłem. Aczkolwiek samo to, że taki obiekt może powstać, jest bardzo ciekawe. Mało tego, że właśnie ma szansę być jednym z największych tego typu obiektów na świecie. Przy okazji będąc właśnie pierwszym w Polsce. Aż się prosi o Polska Górą. Nie wiem, czy Piotrek ma to w zanadrzu.
2: Polska Górą.
0: Oczywiście, zawsze że ma. Niezawodny. No dobra, więc to tyle. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, a ktoś z was na pewno jest zainteresowany,
1: a
0: to
1: ja
0: będziecie mogli się wybrać.
1: A jestem w szoku, kiedyś. Że akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o ten akurat sport, to mam trochę większe doświadczenie od ciebie, bo jak miałem jakieś 10 lat, to biegałem na biegówkach.
0: Ja co najwyżej na sankach sobie pojeździłem.
1: Na jabłku było zjeżdżane.

0: Tak jak mówiłem, ja mam w tym tygodniu polskie tematy bardzo, a więc zostajemy w Polsce, a dokładniej w Żyrardowie. Będziemy się znajdować w tej historii, gdzie policja została wezwana do kradzieży. Czyli coś, co lubimy, o czym lubimy rozmawiać na antenie w takim
1: GPS-a. Co tym razem zajumano?
0: Przejdziemy do tego. Do tej kradzieży doszło w nocy 9 czerwca. Analiza monitoringu pozwoliła szybko ustalić podejrzanego, a jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego mężczyznę. Co najbardziej kuriozalne, podczas zatrzymania miał przy sobie część skradzionego towaru. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, za którą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. I teraz ja pytam ciebie, co ukradł?
1: 5 lat pozbawienia wolności, to można było się domyślić, że tak będzie.
0: Klasyka.
1: Podczas zatrzymania miał to przy sobie.
0: Tak.
1: Nie było tam podanej żadnej wartości, ani nic takiego.
0: Jeszcze jej nie podałem, ale mogę ci podać. Wartość oszacowana na 1070
1: zł. 1070
0: zł. Tak.
1: Co to może być?
0: A, bo nie pamiętasz.
1: 1070 zł.
0: Tak, 1070. Nie, to nie było. To był towar o wartości 1070 zł.
1: Okej. Czy to jest... Pogramy sobie trochę w ciepło-zimno. Czy to jest coś takiego kolekcjonerskiego, jak wcześniej gadaliśmy?
0: Zdecydowanie nie.
1: Na przykład,
0: chociaż
1: nie.
0: Kiedyś się to kolekcjonowało. Jeszcze tak z 6 lat temu.
1: Dobra, inaczej. Czy normalnym jest to, że jakby ktoś może to mieć po prostu przy sobie? W sensie, wiesz, na przykład jak ty masz cały czas przy sobie telefon. Czy to jest coś takiego? Czy to był
0: aż
1: telefon?
0: Tak nie.
1: Nie. Okay. No dobra, nie wiem. Poddaję się.
0: Otóż zostało skradzione 36 opakowań papieru toaletowego.
1: Przy sobie to miał.
0: Zawierających łącznie około 1800 rolek.
1: Przy sobie to miał.
0: Część skradzionego towaru.
1: A,
0: więc
1: dobra.
0: Nie wiemy jaką, więc mógł mieć dwie.
1: Okej.
0: Okay. Z tych 1800 rolek.
1: To może on po prostu miał przy sobie jedno opakowanie sprzedawane na lewo. Może on po prostu jest takim papierotoaletowym Robin Hoodem. Papierowo-toaletowym, o, to jest lepsze słowo. Robin Hoodem i po prostu przez jakiegoś WhatsAppa czy coś umawiał się z ludźmi, że im sprzeda po taniości kradziony papier toaletowy i po prostu akurat szedł do klienta i akurat go złapano.
0: Albo jest lokalny.
1: Ale jak to zidentyfikowano w ogóle, że to akurat ten papier został skradziony?
0: Bo on został po prostu był na palecie przed marketem i gość stamtąd to zawinął.
1: No i to pewnie jakiś monitoring to widział.
0: Tak, no na podstawie monitoringu gościa znaleziono.
1: Okej.
0: Okay. No, także no nie kradnijcie papieru, proste.
1: Bo przesrane.
0: Bo trochę tak. Główna sprawa. No, ty mówiłeś, że ty szedłeś bardziej w jakiegoś takiego ty szedłeś jakiegoś takiego papierowo-toaletowego dealera, czy coś takiego. Ja to raczej widzę, że gość powinien być jakimś Don Kibelone, czy jakoś coś
1: te
0: strony. Kibleone, o.
1: Wiesz, no niby Antony Soprano działał w branży...
0: Że taki, wiesz, papierowo-toaletowy mafiozo, nie?
1: No to jest trochę taki przemysł mafijny w sumie, jak tak o tym pomyślisz.
0: Tylko zamiast białym proszkiem, to handlujesz białymi rolkami.
1: Przynajmniej kolor się zgadza.
0: Disturbed, Stronger on Your Own.

0: To teraz trochę o trendach.
1: A.
0: Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak to Amerykanie odkryli rosół i kompot i nadali swoje własne nazwy. Tak tym razem jednak zostaniemy w Polsce i tym, co w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, stało się popularne.
1: Na schabowego znalazłem w internecie jeszcze pork pancake.
0: Pork pancake. Wow. No dobra. Zbieranie plastikowych butelek. Całkiem proste, nie?
1: No.
0: Wiadomo, z czym to się je, wiadomo, o co chodzi. Chodzi oczywiście o polowanie na butelki kaucyjne i potem masowe zwracanie je do butelkomatów. To stało się modą, trendem w zasadzie, na właśnie TikToku i jest bardzo dużo materiałów, gdzie młodzi Polacy po prostu zbierają butelki, po czym je zwracają do butelkomatów i następnie chwalą się, ile udało im się uzbierać.
1: Chcesz mi powiedzieć, że polscy żule od lat byli trendseterami?
0: Influencerami.
1: Wow.
0: Bez telefonów po prostu. Właśnie chciałem to sobie zostawić na puentę, ale jako, że już o tym powiedziałeś, to kontynuuję, że teraz, jeżeli widzimy kogoś na ulicy, kto grzebie po śmietnikach, to niekoniecznie musi być osoba w kryzysie bezdomności na przykład, tylko może być to po prostu influencer. Więc tym bardziej nie będę się dziwił osobom, które takim osobom, takim ludziom niekoniecznie będą chcieli dawać pieniądze.
1: Znaczy, wiesz,
0: influencerowi
1: to,
0: tym bardziej bym
1: znaczy, wiesz, to łatwo rozpoznać, jeżeli ma w ręku iPhone'a albo kamerę, to znaczy, że influencer.
0: Tak jest. Zwłaszcza jeśli mówi do tego telefonu bądź kamery w bardzo specyficzny sposób.
1: Kochani, znalazłem już dzisiaj 4 butelki, więc mam 2 złote.
0: Właśnie zebrałem tyle butelek i idę właśnie do Lidla, do butelkomatu je wszystkie oddać i zaraz zobaczymy, ile z tego się uzbierał. I właśnie jeden z takich polskich influencerów, polskich TikTokerów chwalił się tym, że zarobił na tym ponad 600 zł. No ale jak to w trendach bywa, są też tego przeciwnicy. I wyobraź sobie, że poza tymi, no w zasadzie, grzecznymi ludźmi, którzy tak naprawdę poniekąd promują, powiedzmy, zbieranie tych plastikowych butelek, no bo poniekąd jest to też zbieranie gdzieś tam śmieci, zwłaszcza jeśli chodzi o chodzenie na przykład właśnie obok Tauron Areny po jakimś większym koncercie, a Bring Me The Horizon ostatnio grało, więc można było tam znaleźć dużo faktycznie plastikowych butelek, które nadały się do takiego butelkomatu. Były to butelki zwrotne.
1: Mhm.
0: Wyobraź sobie, że znaleźli się ludzie, którzy są przeciwnikami tego trendu. Nawet nie chodzi o sam ten pomysł butelek kaucyjnych.
1: Zastanawiam, czego tu być przeciwnikiem, musisz
0: dokładnie
1: mi
0: oświecić. Nie wiem, dlaczego oni to robią.
1: Myślałem, że będziesz mieć jakieś wytłumaczenie.
0: Nie wiem, dlaczego oni to robią, ale no cóż, oni po prostu albo niszczą te butelki w taki sposób, żeby butelkomaty ich nie przyjmowały, albo przed wyrzuceniem butelki do śmieci w jakiś sposób po prostu usuwają z nich kod kreskowy. Wycinają go, zamalowują go, przepalają, cokolwiek. Byleby po prostu kod kreskowy nie zczytał, by butelkomat nie zczytał kodu kreskowego. Więc mamy ciekawe dwa spektra, jak to wszystko, co się dzieje popularne, ma swoich zwolenników i swoich przeciwników. Ja jestem temu, szczerze mówiąc, kompletnie obojętny, aczkolwiek bliżej mi raczej do pochwalenia tych pierwszych. W sensie tych, którzy zbierają te butelki.
1: Tak, ja też byłbym tego bliżej, no bo jednak robi się czyściej.
0: Pozdrawiam serdecznie moją siostrę, która krzywo na mnie spojrzała, jak wywaliłem butelkę, puszkę po Red Bullu do śmieci. To kompletny odruch był. Julia Rocka, głupia.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Internautów podpalił, to na pewno. No. Każdy z nas był, przynajmniej raz jestem przekonany, w hotelu, w którym był szwedzki stół.
4: Tak jest, ja byłem.
3: Też byłem. Byłeś? Był.
4: A nawet jeśli nie w hotelu, to na przykład na jakimś weselu nawet, czy coś.
3: Tak, ale chodzi mi konkretnie o hotele, bo hotel w Krynicy Morskiej znalazł się w centrum dość zajadłej internetowej dyskusji, bym rzekł, bo wprowadził opłatę za wynoszenie jedzenia ze śniadaniowego bufetu.
4: O, ale dlaczego?
3: Bo...
4: Okej, jestem w stanie się domyślić. Chodzi pewnie o pozostawione naczynia gdzieś tam po pokojach hotelu. Nie, nie o to chodzi?
3: Po prostu, jakby... inaczej, przeczytam tabliczkę, która tam się znalazła.
4: Dobra.
3: Szanowni Państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, że możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść. Przygotowanie przez Państwa posiłków na wynos traktowane będzie jako suchy prowiant w odpłatności 80 zł za osobę.
4: Wow! Ale dlaczego?
3: Kierownictwo generalnie tego obiektu tłumaczy, że decyzja ma ograniczyć praktykę przygotowywania przez gości prowiantu na cały dzień z produktów przeznaczonych do spożycia na miejscu.
4: Aha, okej, dobra, czyli po prostu no nie chcą, wiesz, żeby ludzie traktowali śniadanie jako... No jak, jeśli na, tak jak mówisz, na szwedzkim stole można jeść ile się chce, że właśnie
3: tak, no
4: jeszcze
3: bo to jest
4: na obiad i kolację
3: takie,
4: sobie zostawić.
3: Bo to jest raczej takie typowe polactwo.
4: Polskie. Tak jest, tak
3: że,
4: jest.
3: Znaczy inaczej, ja jeszcze rozumiem, jeżeli to miało być takie, wiesz, że ktoś sobie robi 15 kanapek i 10 kiełbasek sobie wyniesie, no to jeszcze okej, dobra, to może mieć sens, nie? Ale jeżeli na przykład zrobi sobie małą kanapeczkę na później i to wyniesie, no to bądźmy szczerzy.
4: No to już tak.
3: Jakby ja bym to skalował chyba, że jak ktoś sobie wyniesie kanapkę na jakieś drugie śniadanie, takie małe, coś tamtego, bo nie wiem, bo teraz, nie wiem, brzuch boli, nie możesz zjeść teraz, a później już będzie zamknięte cokolwiek.
4: Ale powiem ci, że ja nawet bym nie pomyślał o tym, żeby sobie w takim miejscu wziąć jedzenie na później z takiego
3: Mi się czasem zdarzało, rzeczywiście, będąc w takich miejscach, robiąc sobie, ale to rzeczywiście coś takiego małego, żeby coś sobie przekąsić w okresie doobiadowym, bo wiadomo, jak jesteśmy, no to albo jemy obiad w hotelu, no mamy pełne wyżywienie, albo jemy gdzieś na mieście, no to rzeczywiście jakąś taką małą kanapkę, żeby coś tam ewentualnie mieć, nie?
4: Okej. Okay.
3: Ale nie wynosiłem drugiego i trzeciego śniadania, jakby umówmy się.
4: No także pamiętajcie, że te wszystkie jakieś, na przykład, nie wiem, mydełka, czy coś, które dostajecie podczas pobytu hotelowego, to generalnie są dla was, to branie ich to nie jest kradzież.
3: Tak, ja to wynoszę.
4: Ale no w tym wypadku no jestem w stanie trochę zrozumieć mimo wszystko ten zabieg. Co prawda może nie do takiej skali, jak to ująłeś, że aż 80 zł za wzięcie sobie kanapeczki na później, no bo bez przesady. Ale wiem, o co chodzi.
3: No generalnie nie dziwią podzielone reakcje, nie? No,
4: tak jest.
3: Część komentujących poparła hotel, wskazując na rosnące koszty prowadzenia działalności. Inni zaś uznali nowe zasady za zbyt restrykcyjne wobec klientów.
4: No z tą restrykcyjnością trochę bym się zgodził.
3: I z
4: to
3: tą
4: ma sens.
3: Z kwotą bym się nie zgodził.
4: Właśnie.
3: Przede wszystkim.
4: To ma sens, ale do pewnego
3: w sensie
4: pułapu.
3: Ta kwota z jednej strony jest straszna, strasznie wysoka, tak bym powiedział, a z drugiej
4: działa.
3: Działa, bo odstrasza
4: tak
3: chyba,
4: jest,
3: nie?
4: Tak jest. Po to są kary, żeby odstraszać.
3: Chyba, że ktoś lubi żyć w ciągłej adrenalinie, to wtedy wynosi po kieszeniach i ma nadzieję, że go nie złapią.
4: Tak, to są te same harlekiny, które jeżdżą komunikacją bez biletów.
3: Przeczytaj to, bo ty, to chyba twoje, tak? A ja
4: nie, to nie moje.
3: To nie twoje? O Jezu, to ja nie wiem.
4: Felix Jane Hyde...
3: I Alex Iono?
4: Alex Iono, Hot to Touch.
3: Gramy.

0: Dutch.
1: No, to jesteśmy z powrotem i Włochy teraz mamy.
2: Mamma mia.
1: To jest właśnie to miejsce, do którego się udamy, tak jak zapowiadałem na początku. Miejsce, które znamy, kochamy. No dobra, kto kocha, ten kocha. Co ale ciekawego znów zrobili Włosi?
2: No, co ciekawego tym razem? No, daj mi, bo ja uwielbiam.
1: Uwaga, bo Włosi, w zasadzie jedna z włoskich plaż, wprowadziła pewien zakaz. I to nie jest zakaz dla wszystkich, tylko dla osób od 10 do 65 lat. Jak myślisz? Plaża. No tam to ograniczenie wiekowe akurat nie jest żadną wskazówką. Ale
2: zakaz
1: czego można by było zakazać?
2: Pieluch.
1: Nie.
2: No bo poniżej 10 to jakby ma sens.
1: Okej. Uwaga. Bo władze miejscowości Villa Simus na Sardynii wprowadziły bardzo kontrowersyjne przepisy na plaży Punta Molentis.
2: Okej.
1: A tym przepisem jest zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat. Wprowadzono całkowity zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat.
2: No właśnie, bo ja ciekawostkę miałem, że dla tych, którzy nie mówią po hiszpańsku, jest różnica pomiędzy słowem parasol i paraguas. No
1: tak
2: bo
1: jest.
2: Parasol, jak sol, to jest przed słońcem i paraguas, jak aguas, przed wodą. Są dwa różne parasole.
1: Haha. I see what you did there. Ale nie jesteśmy w Hiszpanii, jesteśmy we Włoszech. Władze Villa Simus twierdzą, że to wszystko dla bezpieczeństwa, bo generalnie w zeszłorocznym sezonie był pewien pożar właśnie na tej plaży wywołany przez podpalaczy, a podpalane były właśnie jakieś parasole i tego typu rzeczy. No i w związku z tym wprowadzono zakaz używania parasoli, altan, namiotów i jakichkolwiek innych sposobów ochrony przed słońcem. Więc okay. Totalnie nic. Więc jeśli planujecie się tam wybrać, wyposażcie się po prostu w jakiegoś dobrego SPF-a.
2: Mało tego,
1: jeżeli się nie będziecie trzymać tego zakazu, no to też jest opłata w wysokości 10 euro za samo wejście, w ogóle sobie wyobraź. Moment, jakie tutaj...
2: Ale
1: nie mam informacji, jaka będzie kara, przepraszam.
2: Ale w sensie, czekaj, płacę 10 euro, wchodzę i wchodzę z parasolem i wtedy mogę?
1: Nie, to przepraszam, to jest mój błąd. Nie mam tutaj podane, ile potencjalnie kosztowałby taki, nie wiem, mandat, taka kara, ale generalnie, no to samo wejście na plażę teraz też kosztuje 10 euro.
2: A wyobraź sobie, gdyby w takiej ustce, albo w koło brzegu, nagle na plaży zabroniono parawanów.
1: Wow, no
2: co to
1: jest...
2: by się zrobił za jazgot?
1: Tak jest. Polski odpowiednik, plażowy polski odpowiednik amerykańskich Turf Warsów by zniknął. Bo w sumie trochę takie zajmowanie terenu trochę
2: no nie?
1: było w sumie. No, w każdym razie dosyć niecodzienny przepis. No i cóż. To tyle po prostu. Oni mieli parasole, już ich nie mają. A u nas parawany dalej są. Ciekawe, czy to się zmieni.
2: W teorii powinniśmy teraz zagrać parawany tango, ale tego nie zrobimy.
1: Ale zagramy Walk on the Earth w utworze Knock 'em Down.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
2: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
2: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
3: Słuchacie audycji GPS.

0: Tak jak wspominałem, mam polskie tematy, ale nie do końca zawsze, jak się okazuje, o Polsce, ale tym razem o Polaku. To jest temat, o którym mogliście słyszeć, bo był dość głośny w zeszłym tygodniu, ale i tak stwierdziłem, że o nim pogadam, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, bo 39-letni pan Dawid Schulz, Polak, od lat mieszkający w Wielkiej Brytanii, wygrał w internetowej loterii luksusowy dom wart około 1,8 miliona funtów, samochód terenowy oraz 25 tysięcy funtów w gotówce. Gratulujemy bardzo serdecznie. No i co się robi z taką wygraną? No się zostaje i się korzysta, prawda?
1: Chyba, że. Ja znam tę historię, przyznam ci się, bo jak szukałem tematów, to się nad tym zastanawiałem, ale stwierdziłem, że poszukam dalej.
0: Tak, otóż nie tym razem. Mężczyzna, który pracował wcześniej jako konduktor i maszynista kolejowy, przyznał, że mimo ogromnej wygranej nie zamierza jednak budować nowego życia na Wyspach. Jego celem jest sprzedaż nieruchomości i powrót do Polski wraz z rodziną. Jak podkreśla, od dawna marzył o powrocie do ojczyzny, a wygrana daje mu finansową niezależność i możliwość rozpoczęcia nowego etapu życia bez obaw o przyszłość.
1: Tak, bo z tego co pamiętam, w tej loterii, czy jakkolwiek to można nazwać, wydaje mi się, że to była chyba loteria, bądź jakiś konkurs, jak zwał, tak zwał, to zwycięzca miał dwie opcje. Właśnie dostawał ten samochód i nieruchomość lub nieco mniejszy, ale jednak ekwiwalent pieniężny. I właśnie chyba na te opcje nasz Polak się zdecydował, jeśli dobrze pamiętam.
0: Warto zaznaczyć, że w tym momencie 2 miliony funtów to jest równowartość niecałych 10 milionów złotych.
1: No więc można sobie życie ułożyć, co?
0: No i ja bym sobie na nowo ułożył za 10 tysięcy, a dopiero miliony.
1: No widzisz, jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia, można by było powiedzieć.
0: No jak głodny trochę jestem.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: No, to prawda.
1: W sumie to lepsze nawet.
0: Oliver Tree i Robin Schulz.
1: Swoją drogą.
0: No właśnie, w utworze Misiu. Takie memorandum trochę dla pana Olivera Tree, którego nie ma już z nami.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu o obecnych trendach, prawda? O gromadzeniu butelek i masowym zwracaniu ich do butelkomatów.
0: No.
2: A teraz porozmawiamy sobie o nieco starszym, w zasadzie to dużo starszym trendzie, który można by było nawet podpiąć już pod tak zwanego martwego mema.
0: Mumifikację.
2: Co?
0: Nie wiem, trend dawno był, kiedy robili tak.
2: Dobra. Wracamy do tematu i to jest przy okazji sprawa, która zahacza o tematykę kierowców. Jak słyszysz o jakichś trendach z przeszłości i kierowcach, zwłaszcza tych źle parkujących, to przypomina się jedna rzecz.
0: Karniaczek.
2: Karniaczek, mm-hmm. Dokładnie. Czyli pewien organ, prawda, naklejka, taka paróweczka, prawda. Generalnie jak ktoś słabo zaparkował, to mu się nalepiało takiego. I generalnie, uwaga, okazuje taki się, że ktoś jeszcze tak robi.
0: Taki karny kaktus.
2: Kiedyś ludzie naklejali na samochody te naklejki, teraz wystarczy, że wyślą nagranie do StopHama. Ale, uwaga, w Płocku pewien mężczyzna, 52-letni, właśnie cały czas taką praktykę uskuteczniał. I nie uszło mu to na sucho, ponieważ okazało się, że mężczyzna odpowie przed sądem i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jak myślisz, za co? Pierwsza myśl? Co, jakiś wandalizm?
0: Za wandalizm, za niszczenie mienia.
2: Bliżej tego drugiego, ponieważ pewien właściciel samochodu właśnie w Płocku dostał taką naklejeczkę i po oderwaniu takiej naklejki zostały trwałe uszkodzenia lakieru.
0: Mm-hmm.
2: A to nie jest tania sprawa. Poszkodowany oszacował straty na blisko 5,5 tysiąca złotych.
0: Oh, wow.
2: Mała, drobna wręcz usterka lakieru. I ja nie mówię tego ze zdziwieniem, bo ja wiem, jak to działa. Praca lakiernika jest cholernie droga, ja przepraszam za wyrażenie, ale malowanie jednego elementu potrafi zahaczać o koszt 1000 złotych.
0: Na czym to nakleił? Na Porsche?
2: Nie wiem, co tam było, może też jakiś drogi lakier. Nieważne. W każdym razie, bo tam były dwie naklejki swoją drogą, jeśli dobrze czytam, to tam były właśnie dwie naklejki. Sprawa została zgłoszona na policję, mężczyzna został zidentyfikowany, usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, no i przyznał się do winy. Tłumaczył swoje zachowanie chęcią zrobienia na złość, więc kolejny element polskości mamy zachowany. Jak przekazano w komunikacie, funkcjonariusze znaleźli w samochodzie mężczyzny 18 podobnych naklejek, co może wskazywać, że planował podobne działania wobec innych osób.
0: Seryjny naklejkowicz.
2: Seryjny naklejkowicz.
0: A ja mam pytanie. Czy ten, co tak źle zaparkował, to teraz są karane za złe parkowanie, tak przy okazji?
2: To jest dobre pytanie, bo wiesz...
0: Czy tak po prostu mu to uszło płazem?
2: Właściciel samochodu przynajmniej miał dowód, a jak przeparkował, to dowodu na jego złe parkowanie już nie było.
0: Jak znaleziono tego naklejkowicza, to pewnie po jakimś monitoringu. No to ten monitoring też musiał pokazywać, że samochód był zaparkowany źle.
2: Być może, ale o tym nam nie wiadomo. No, jakby nie patrzeć, mandaty za... Gdybyśmy w GPS-ie rozmawiali o mandatach za złe parkowanie albo coś, to by było niesamowicie nudne.
0: To prawda.
2: A to jest jednak ciekawsze. No, w każdym razie będziemy się już z wami tym akcentem żegnać, bo to był ostatni temat na dziś. A już się rozpoczął mecz
0: Belgia-Egipt.
2: Belgia-Egipt. Jak na razie pewnie 0-0, bo 10 minut minęło po 21. Kuba na razie to sprawdzi, a ja się z wami będę żegnał w tym czasie. Kuba, uwaga, chyba, że już jest. Już mamy wynik, jest 0-0, więc teraz już z czystym sumieniem możemy się z wami żegnać i odesłać was, jeżeli interesuje was to, co się dzieje na tegorocznym mundialu, na tej edycji bardzo amerykańskiej. No to lećcie oglądać. My się z wami żegnamy i życzymy miłego tygodnia, a w nowy tydzień wprowadzali was
0: Jakub Green
2: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Dobranoc.
0: Cześć, cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat, tak zadziwić świat.